To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Skłamałam, skłamałam. Edyta Bartosiewicz. Tą piosenką się przywitałem z wami dzisiaj. Dzień dobry, wieczór. Witam serdecznie. W czwartek o 19:00 to premiera, albo w sobotę wczesnym rankiem o 8:00 to pierwsza powtórka, albo w niedzielę dosyć już późno o 21:00 to jest druga powtórka. Polskie granie w Radio Szmu. Polska muzyka, polscy wykonawcy. Czasem nie po polsku. Dziś z tego, co widzę, będzie oczywiście po polsku. Wszystko po polsku. No, będzie mały akcent angielski, ale to o tym później. No, co dzisiaj? Co dzisiaj? Wpadł mi w zeszłym tygodniu pomysł do głowy i go zrealizowałem. Zachrypnięte głosy. Dziś będziemy mieli parę polskich wokalistek, bo to chodzi oczywiście o żeńskie głosy, które śpiewają właśnie z taką swoją charakterystyczną chrypką. Edytę Bartosiewicz to znacie na pewno, bo to... mistrzyni. Mistrzyni po prostu. No to posłuchajmy. Posłuchajmy tej mistrzyni dalej. Jenny, kolejny wielki hicior właśnie Edyty Bartosiewicz.

No i tak brzmiała Jenny. Przypomnę wam jeszcze, że słuchacie nas na częstotliwości 99,8 MHz w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen. Oczywiście chodzi o Aberdeen w Szkocji, bo na świecie jest chyba jeszcze jedno w Australii, chyba, jak się nie mylę, jakaś mieścina taka, chyba nie za duża. No i jest na pewno Aberdeen w Stanach Zjednoczonych. No i powiem wam taką anegdotkę. Jak tu przyjechałem 20 lat temu, no niestety, to znalazłem sobie pracę. No wiadomo, jak te Polacy zaraz w pierwszy dzień łażą i zaczynają szukać pracy. Ja oczywiście nie wybijałem się i robiłem dokładnie to samo. Znalazłem sobie pracę, no i wlazłem tu do biblioteki. A że interesuje się, nie do biblioteki, tylko do księgarni, a że interesuje się tu militariami, kupiłem sobie taką monografię o czołgu Churchill. No i tak oglądam i patrzę, o, stoi Churchill na takim cokole i podpisane Churchill w Aberdeen. No to co zrobiłem? No to szybko do tych moich nowych kumpli w pracy, tą moją łamaną angielszczyzną, pytam się, gdzie stoi ten Churchill? No i nikt nie wiedział. Nie? Chodzi oczywiście o duży, to Churchill to jest duży, masywny czołg wsparcia piechoty z II wojny światowej. No i nikt nie wie. No i w końcu taki Davy wpadł, mówi, ty, ale ten czołg może stoi w Stanach Zjednoczonych. Jak w Stanach Zjednoczonych? No tak, bo tam jest też Aberdeen. No i wiecie co, okazało się, że tak. Ten czołg był właśnie w Stanach Zjednoczonych. A my wracamy do Edytki Bartosiewicz przed chwilą z jej czwartego albumu. Album zatytułowany Dziecko. Usłyszeliście Skłamała mi Jenny, a teraz wracamy do drugiego albumu. Tego, który przyniósł Edycie sukces, którym wypłynęła na szerokie wody. I mam dla was tytułowy kawałek Sen

0: Szmu.
1: Polskie granie, tak, w Radio Szmu. Jak słyszeliście, nie dodałem wam, bo no taką anegdotkę powiedziałem o sobie i swojej takiej małej głupocie. Nie opowiedziałem wam, że możecie nas posłuchać na całym świecie przez stronkę internetową www.szmu.org.uk, pisane szmu oczywiście SHMU. No i tam oczywiście te same godziny, ale pamiętajcie według czasu londyńskiego, nie według czasu lokalnego. No a my wracamy do muzyki, wracamy do zachrypniętych głosów. Takich bardzo charakterystyczny głos, bardzo zachrypnięty, miała wokalistka, która śpiewała z Wandą Kwietniewską i z Grzegorzem Stróżniakiem. Na początku w grupie Wist zdobyli nagrodę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. To było w 1975 roku. Tak, tak. Takie festiwale za komuny były właśnie w zaprzyjaźnionych krajach komunistycznych. No, a ogólnie kto to jest? Na pewno zgadniecie. Na pewno zgadniecie. Droga pani z telewizji, to jest tytuł. A kto śpiewa, powiem potem.

Tak, droga pani z telewizji, to oczywiście Grupa Lombard i Małgosia Ostrowska. Tak jak powiedziałem, że śpiewała z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wanną Kwietniewską w grupie Wist. Potem założyli Lombard, no i w tym Lombardzie najpierw się wykruszyła Wanda Kwietniewska, potem w 91 roku właśnie Małgosia Ostrowska. Potem rozpoczęła karierę solową i no i tak się potem działo, ale my nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj tematem przewodnim są zachrypnięte głosy. A jako, że Małgosia najlepiej chrypiała właśnie w Lombardzie, to jeszcze kolejne 2-3 kawałki mam Lombardu. Ten właśnie stary, dobry Lombard. Taniec pingwina na szkle.

Taniec pingwina na szkle. No dosyć ciekawa piosenka, dosyć, no w ogóle zespoły wtedy w tych latach, większość zespołów, polskich zespołów rockowych eksperymentowała i naprawdę nagrywali bardzo ciekawe kawałki. Nie wszystkie się wszystkim podobały, ale to właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi, że nie musi się wam wszystko podobać. No dobra, a jeżeli chodzi już o karierę solową Małgosi, to nagrywała z takimi wykonawcami jak Legionerka, Jam, Michał Urbaniak, Acid Drinkers. Potem też współpracowała, z tego co pamiętam, chyba z Krzysiem Krawczykiem. Ogólnie to jeszcze wystąpiła w filmie Podróże pana Kleksa jako królowa Abba, w którym zaśpiewała utwór Meluzyna. Meluzynę już wam kiedyś tutaj zapuszczałem, także no co, no nic, no nie będzie Meluzyny dzisiaj, ale będzie za to Stan gotowości.

najmniej więcej tak to się kończy. No dobra, przez ostatnie trzy tygodnie, chyba dwa, tak sobie przypominam, zachęcałem was do tego, abyście wpadli do nas na taką pierwszą właśnie naszą LEGO wystawę połączoną z giełdą. Ta wystawa odbywała się w halu kościoła Najświętszego Serca na torach, tam gdzie są właśnie poranne polskie msze, no i właśnie po mszy się spotkaliśmy tam, wystawialiśmy. Ja akurat z moim, nie mogę powiedzieć już małem, bo chłopiec mojego wzrostu, dobra, synem, to dwa stoliki aż zajęliśmy przez jego Lego. No i bardzo się to podobało. Impreza fajna, udana. Powiem wam, że można było spróbować domowych wypieków, domowych specjałów również. Między innymi był tam domowy pasztet, domowy smalec, doskonały chleb żytni, który piekła Hania. No powiem wam, nie jadłem jeszcze tak dobrego chleba. I ogólnie impreza była świetna. Moim zdaniem była świetna. No troszeczkę mało publiki było, ale wiadomo jak to jest za pierwszym razem, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, tej publiki może być więcej, bo tą wystawę będziemy kontynuować, ona będzie jeszcze w przyszłym tygodniu. No i oczywiście zbudowaliśmy tam z klocków Lego wielkie serce, to serce zbudowaliśmy i wejdźcie na profil naszego polskiego grania. Tam umieściłem parę zdjęć, które będziecie sobie po prostu, będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. No, a tak przy okazji zaszczycił nas tam też nasz biskup. Tutaj aberdoński akurat w zastępstwie księdza Gabora prowadził mszę. No i powiem wam, że było całkiem fajnie. Całkiem fajnie, było parę ciekawych, śmiesznych anegdotek, które biskup wtrącił. No i tam msza nie była taka, no powiedzmy sztywna, tylko była taka troszeczkę luźniejsza. No ale dobra, tyle o naszej wystawie. Zapraszam was za tydzień. Tak samo, jeżeli macie ochotę wpaść do kościoła, wpadnijcie 9:45 msza, a gdzieś około godziny 11 wy wszyscy wpadamy tam do tego halu i tworzymy po prostu hałas i tworzymy tłumy na tej wystawie. No, dobra, tyle o naszej imprezce. A mam dla was jeszcze jedną piosenkę. Tu chyba, o ile dobrze pamiętam, bardzo wyraźnie słychać, jak Małgosia Ostrowska chrypi.

Tak, to była taka bardzo, bardzo liryczna piosenka w wykonaniu Heja. No tak. No tak też można. No dobra, to było akurat z czwartego albumu. Album nazywa się Karma, wydany w 97 roku. A my wracamy do pierwszego, bo z pierwszego albumu płyty Fire, wydanej w 93 roku, już wam zaprezentowałem Teksańskiego, a teraz chyba jeden z największych przebojów właśnie Heja, Moja i Twoja Nadzieja. No i oczywiście Zachrypnięty Głosik.

0: No tak, tak. To chyba przebój, który wszyscy znają. Wszyscy z pokolenia, czekajcie, X? Tak. My jesteśmy X-ami chyba. No chyba tak, tak. Tak mi się wydaje, ale to pamiętajcie, że to może mi się tylko wydawać. Bo Z-ką na pewno nie jestem i Alfą na pewno też nie. Tak, powoli dobiega wszystko końca. Znaczy inaczej, nie wszystko, tylko nasz program, bo Szmu będzie grało dalej zaraz po mnie, ale teraz tak. Przypominam wam jeszcze, że właściwie przypominam, zapraszam was na wystawę, a przypominam wam, że ona już trwa i będzie trwała. Tak, wystawa połącza nas z taką małą giełdą właśnie zestawów Lego. No i powiem wam jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, że tam będzie jeszcze jeden stolik dostawiony do tego, co będziecie widzieli na zdjęciach. Chyba jeszcze jeden stolik, albo i więcej będzie dostawione, bo zapowiedział się na niedzielę jeszcze jeden młody wystawca, bardzo młody, bo z tego, co kojarzę, ma około 13 lat, który nie buduje zestawów, ale który tworzy swoje własne zestawy Lego. No i w związku z tym, że jestem modelarzem i mam też projektantem w ogóle modeli i mam dosyć pokaźną dokumentację, to on mnie zagadnął i zapytał po prostu, czy mógłbym mu jakieś rysunki dostarczyć właśnie czegoś, co chcę zbudować. No, powiem wam, podoba mi się to. Podoba mi się, a jak było i jak może być znowu? Na pewno będzie i nawet pewnie jeszcze lepiej, to wejdźcie na profil Polskiego Grania i tam sobie zobaczcie. Po prostu przejrzyjcie sobie. Tam będzie też dokładny adres i będziecie mogli po prostu przyjść. Wystawa oczywiście jest za darmo, wchodzicie za darmo, oglądacie za darmo. No, jeżeli coś będziecie od kogoś chcieli kupić, to wiadomo, no, tu już trzeba by było zapłacić, nie? Ale znowu będą jakieś domowe przysmaki, no bo tak u nas właśnie jest. No i co więcej, no trzeba by było się pożegnać już dzisiaj. Także dziękuję za uwagę, zapraszam na wystawę, no i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radio Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radio Szmu.
0: Dodam jeszcze, że już wiem, co będzie za tydzień. Będą zachrypnięte męskie głosy. Więc do usłyszenia za tydzień.